jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Biegł długo pozostawał w stanie ciężkim, przychodził rehabilitację, ale mimo choroby pozostawał w kontakcie z przyjaciółmi i środowiskami, którym przez lata służył. Aleksander Milinkiewicz był ważną postacią opozycji demokratycznej na Białorusi. W 2006 roku startował w wyborach prezydenckich, które zostały sfałszowane przez Łukaszenkę. W tym samym roku został laureatem Nagrody Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski. Od 2020 roku stale przebywał poza Białorusią, angażując się w działalność białoruskiej opozycji na emigracji. Jest to wielka strata dla całej Białorusi, mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
1: W świetle pamięci pan Aleksander był wielkim człowiekiem, prawdziwym liderem, prawdziwym ambasadorem spraw białorusko-polskich. Człowiek wartości, człowiek niezłomny, człowiek bardzo inteligentny, bardzo wykształcony, człowiek z prawdziwego zdarzenia i z takim ogromnym, dużym sercem dobroci, po prostu wielkim.
0: Aleksander Milinkiewicz urodził się w 1947 roku w Grodnie. Z wykształcenia matematyk i fizyk, wykładowca akademicki, związany m.in. z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym. W latach 1990-1996 pełnił funkcję wiceburmistrza Grodna. Był też ważną postacią dla Polaków na Białorusi, których wspierał w najtrudniejszych momentach. Bronił prawa do nauki języka polskiego i do pielęgnowania tradycji. Między innymi był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. W sobotę 15 sierpnia w całej Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy, co miało kluczowe znaczenie dla obrony niepodległości odrodzonej Rzeczypospolitej. Bitwa Warszawska, określana również mianem Cudu nad Wisłą, stała się symbolem determinacji, odwagi i poświęcenia polskich żołnierzy. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną zatrzymało jej ofensywę i zapisało się w historii jako jeden z przełomowych momentów XX wieku. Od lat ważnym punktem obchodów pozostaje defilada, w której biorą udział tysiące żołnierzy prezentujących najnowocześniejsze uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii. Zwycięstwo polskich wojsk, dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, uznawane jest za jedno z najważniejszych osiągnięć militarnych w historii Polski. I dzisiaj polscy żołnierze, choć mierzą się z innymi zagrożeniami i wyzwaniami, stoją przed podobnym zadaniem – zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i ochroną jego granic, twierdzi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bitwa warszawska i to święto jest inne niż wszystkie inne. Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Dzisiaj też trzeba bronić i wartości, i normalności, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
0: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica Cudu nad Wisłą podkreśla wagę narodowej pamięci i dumy. 11 sierpnia 1937 roku za przyzwoleniem Stalina szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia tzw. Operacji Polskiej, masowej akcji represyjnej wymierzonej w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. W ciągu 16 miesięcy aresztowano około 143 tysięcy osób, a co najmniej 111 tysięcy zamordowano. Ofiary były prześladowane nie za rzeczywistą działalność przeciwko państwu, ale często wyłącznie ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Karol Polejowski, podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
3: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
0: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku i ich brutalne stłumienie na trwałe zmieniły życie tysięcy ludzi. Właśnie wtedy rozpoczęła się bezprecedensowa fala zatrzymań, procesów politycznych i ucieczki z kraju dużej części aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych latach władze praktycznie zlikwidowały niezależne media i organizacje społeczne, a przestrzeń do publicznego sprzeciwu została niemal całkowicie zamknięta. Skutkiem tych wydarzeń stała się także masowa emigracja i utrata części społeczeństwa, która jeszcze kilka lat wcześniej aktywnie walczyła o demokratyczne zmiany. O tym, dlaczego Białorusini wyszli na ulice swoich miast w 2020 roku, opowiada ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki, który osobiście doświadczył brutalności łukaszenkowskich służb w tamte dni.
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli. To jak Łukaszenka działał podczas pandemii koronawirusa na przykład, to było też takim pewnym czynnikiem zapalającym i mobilizującym ludzi do jakiejś aktywności. Później kampania wyborcza, której nie zostali dopuszczeni kandydaci na prezydenta, którzy mieli całkiem sporą popularność, potencjalnie mogli przy przeprowadzonych wyborach stanowić jakieś zagrożenie. No i oczywiście później niezgoda na to, gdy kandydatka protestu, Swiatłana Cichanouska, wokół której udało się zjednoczyć ludzi, żeby zagłosowali, mogli się wyrazić przeciwko Łukaszence. Gdy stało się oczywiste, że te wyniki zostały całkowicie sfałszowane, to nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu z kumulacją tego niezadowolenia, złości, niesprawiedliwości, jaką reżim Łukaszenki zaszczepił, czy odbił przez Białorusinów sytuacji w ich kraju stworzył swoimi rządami.
0: Dlaczego mimo ogromnej fali protestów nie doszło do przemian, o które Białorusini walczyli?
3: Prawdopodobnie białoruskie społeczeństwo jeszcze nie było w pełni gotowe na to, by rzeczywiście zagrozić istotnie aparatowi władzy autorytarnej, która od 20 kilku lat wzmacniała stale swoje rządy. Z silną ręką Łukaszenka zarządzał państwem, rotując ludźmi w taki sposób, by zawsze wszyscy byli w pełni lojalni do niego. Przede wszystkim aparat siłowy, który zadecydował o tym, że protestującym nie udało się osiągnąć swoich celów poprzez właśnie nacisk na ulicy, poprzez możliwe zajęcie jakichś budynków.
0: Reakcja władz była bardzo brutalna, co zresztą pan doświadczył osobiście.
3: Tak, dokładnie 6 lat temu zostałem zatrzymany. Dzień po wyborach, po tym, gdy protesty już objęły dużą część białoruskich regionów, w wielu miastach, w Mińsku oczywiście były te protesty największe. Ja tam się znajdowałem, próbowałem relacjonować to, co się dzieje na ulicach Mińska do publiczności w Polsce. Zostałem zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem protestu, tego drugiego dnia protestów. Potem już wspólnie z moim kolegą zostałem przetransportowany przez właśnie funkcjonariuszy OMON-u najpierw do Busika, a następnie do więźniarki, w której zaczęto już nas bić, katować. Następnie odwieziono na posterunek milicji, gdzie już w sposób systemowy przez kilkanaście godzin nad nami się znęcano, torturowano nas, a następnie przewieziono do aresztu śledczego w Żodino, gdzie spędziłem kolejne 3 dni.
0: Jak pan uważa, czy wydarzenia 2020 roku zmieniły społeczeństwo białoruskie?
3: Zdecydowanie. To był moment naprawdę takiego pewnego przebudzenia narodu białoruskiego, ponieważ ludzie po raz pierwszy w takiej skali wyszli na ulicę, zauważyli, że jest naprawdę więcej ludzi, którzy myślą podobnie, którzy sprzeciwiają się tej niesprawiedliwości, temu systemowi, który nie służy Białorusinom, to sprawiło, że ludzie zmienili swoje podejście, zaczęli poznawać swoją tożsamość, zastanawiać się nad tym, kim są Białorusini. I niestety oczywiście te represje, które się zaczęły po protestach i w czasie kampanii wyborczej, doprowadziły również do tego, że wielu Białorusinów, setki tysięcy ludzi, zmuszonych było wyjechać z kraju w obawie przed prześladowaniami. Ale ci ludzie zmieniają poprzez swoje doświadczenia, poprzez to, gdzie mieszkają, gdzie też spędzają, gdzie żyją za granicą, jak widzą tam, jak może wyglądać życie, mają nowe pomysły, jak w przyszłości zmieniać Białoruś, sami je ewaluują, mają możliwość swobodnego zrzeszania się i rozwijania białoruskich inicjatyw. Również widać jakąś chęć powrotu do korzeni, do nauki i odrodzenia języka białoruskiego. I wielu Białorusinów widzi, że ich interesy są inne niż te reżimu Łukaszenki i te, przez które moskiewski imperializm realizuje.
4: Czy pana zdaniem walka Białorusinów o wolność trwa do dziś, czy jednak trwająca nadal fala represji całkowicie to uniemożliwiła?
3: Niestety ta aktywna faza jakiejś walki, czy takie okno na zmiany jakieś, które mogłoby obalić reżim Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, no jest zamknięte w tej chwili, tak? Nie widać w tej chwili obecnie perspektywy tego, by reżim Łukaszenki mógł zostać na takiej fali jakiegoś ruchu oddolnego obywateli Białorusi w kraju zmieniony, ale oczywiście ta walka codzienna, przypominanie o tym, że Łukaszenko jest osobą odpowiedzialną za masowe, największych czy najbardziej brutalnych represji w Europie po II wojnie światowej, od konstrukcji Odery, Stalina, że jest zamieszany z współagresorem i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. O tym mówią cały czas Białorusini, którzy mogą robić to bezpiecznie, przypominają i budują podstawy na to, żeby w przyszłości Białoruś była wolną, gdy pojawi się takie okno możliwości ponownie. Oczywiście to jest też powiązane z tym, w jakiej kondycji będzie starszy partner Łukaszenki i który w pełni go od siebie uzależnił, czyli państwo rosyjskie i tego, w jaki sposób ono będzie dalej prowadzić swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Więc te czynniki mogą kiedyś otworzyć ponownie możliwość do tego, by Białorusini sami, wychodząc na ulicę, mogli zmienić sytuację w swoim kraju.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny rozpoczniemy poznawać losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednej z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – flotylii pińskiej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworem Nie idź do opery.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny rozpoczynamy poznawać losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. Jerzy Jarosław Antoni Wołkowicki urodził się 21 stycznia 1883 roku w miejscowości Proszew w powiecie węgrowskim. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z domu Mochlińska. Po zakończeniu gimnazjum klasycznego w Grodnie Jerzy wyjechał do Petersburga. Po zdaniu egzaminu w 1901 roku rozpoczął naukę w Morskim Korpusie Kadetów, co wiązało się ze wstąpieniem do służby w rosyjskiej cesarskiej marynarce wojennej. 3 lata później Wołkowicki ukończył szkołę i został awansowany na stopień miczmana. Rozpoczął służbę w rosyjskiej flocie bałtyckiej, której jednostki w grudniu 1904 roku popłynęły na Daleki Wschód. Tam też udał się Wołkowicki, który wziął udział w dniach 27-28 maja 1905 roku w słynnej bitwie pod Tsushimą, która zakończyła się zwycięstwem wojsk japońskich nad rosyjskimi. Miczman Wołkowicki dostał się do niewoli japońskiej, w której znajdował się do 1906 roku. Po powrocie do carskiej Rosji otrzymał awans na stopień lejtnanta. W kolejnych latach Wołkowicki m.in. ukończył kurs artyleryjski, Mikołajewską Akademię Morską, a w 1913 został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. W latach I wojny światowej służył m.in. w sztabie floty czarnomorskiej. W wyniku wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku Wołkowicki rok później przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji, gdzie 14 kwietnia 18 roku wstąpił do armii polskiej, dowodzonej przez generała brygady Józefa Hallera. Został najpierw zastępcą, a następnie w stopniu majora dowódcą 1 batalionu 1 pułku strzelców polskich 1 dywizji strzelców pieszych. W 1919 roku początkowo stał na czele 1 batalionu 3 pułku strzelców polskich, a następnie objął funkcję zastępcy dowódcy pułku. W tym samym roku major Wołkowicki przyjechał do Polski, co miało związek z przerzuceniem armii polskiej we Francji do kraju. Armia polska we Francji, a w jej składzie 3 pułk strzelców polskich, przemianowany na 3 pułk strzelców pieszych, po przyjeździe do Polski w 1919 roku wzięła udział w walkach o utrzymanie niepodległości Polski. Pułk majora Wołkowickiego walczył na Wołyniu przeciwko wojskom ukraińskim, następnie patrolował granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku, a w lipcu ponownie trafił na front wschodni, gdzie toczył działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. I w tych wydarzeniach brał udział major Wołkowicki, który 20 czerwca został awansowany do stopnia podpułkownika. 31 lipca 19 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podpułkownik odpowiadał m.in. za tworzenie polskiej marynarki wojennej. Na tym stanowisku pozostawał niespełna rok, po czym został wyznaczony na dowódcę floty pińskiej. Na początku sierpnia 1920 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko dowódcy 3 batalionu Wileńskiego Pułku Strzelców, prowadząc swoich żołnierzy do walki podczas bitwy warszawskiej i niemieckiej. W październiku 20 roku podpułkownik objął dowództwo nad pułkiem. Po zakończeniu walk o utrzymanie niepodległości Polski 21 marca 1921 roku Jerzy Wołkowicki został szefem sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a niedługo potem rozpoczął kurs do szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia w 1922 roku podpułkownik otrzymał awans na stopień pułkownika i objął obowiązki szefa sztabu dowództwa okręgu Korpusu nr 10 w Przemyślu. W kolejnych latach pokojowej służby w Wojsku Polskim pełnił szereg funkcji, a 7 marca 1927 roku objął najważniejsze stanowisko w piechocie Wojska Polskiego, a mianowicie został wyznaczony wyznaczony dowódcą 27. Dywizji Piechoty w Kowlu. W tym samym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Na czele dywizji generał Wołkowicki stał do 1932 roku. Został mianowany generałem do spraw specjalnych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1938 roku zakończył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony w stan spoczynku. Jednakże w związku ze spodziewanym wybuchem wojny w sierpniu 1939 roku generała Wołkowickiego wyznaczono dowódcą etapów armii Prusy. O dalszych losach Jerzego Wołkowickiego opowiemy w następnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Kresowe Morze, jezioro Narocz na północy Białorusi. Dziś udamy się do innego akwenu wodnego na południu kraju, na poleskie rzeki, bagna i mokradła. To tam narodziła się i trwała przez 20 lat jedna z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – Flotylla Pińska. Historia polskiej marynarki na Polesiu zaczęła się od wizji jednego człowieka. Był nim książę Jan Giedroyć, były oficer marynarki rosyjskiej. Wiosną 1919 roku, gdy odrodzona Polska walczyła o swoje granice, Giedroyć wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Aby wzmocnić wschodnią flankę w obliczu bolszewickiego zagrożenia, należy wykorzystać sieć rzek i kanałów Polesia. Region był jednym wielkim mokradłem i trudno było tam o normalne drogi. Pierwsze jednostki flotylli rzecznej w Pińsku tworzono niemal z niczego. Bazowano na motorówkach i statkach znalezionych w okolicy lub odebranych wrogowi. Już w marcu 1919 roku polskim oddziałom udało się opanować Pińsk, który stał się pierwszą stolicą tej formacji. Przełomem była jednak bitwa pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Tam flotylla pińska odniosła zwycięstwo, rozbijając dnieprzańską flotylę bolszewicką i torując drogę na Kijów. Udało się też powiększyć stan flotyli pińskiej o kolejne motorówki i statki, porzucone przez uciekających bolszewików. Niestety, kontrofensywa wroga zaledwie kilka tygodni później zmusiła marynarzy do bolesnej decyzji o zatopieniu własnych jednostek, by nie wpadły w ręce Sowietów. Flotylę rozformowano, personel i część sprzętu przerzucono do flotylli Wiślanej. Ale wkrótce, po cudzie nad Wisłą, we wrześniu 1920 roku Pińsk znów był już zajęty przez Polaków. Udało się odzyskać zatopione wcześniej statki, flotylla pińska została reaktywowana i nastał czas jej największej świetności. Pińsk stał się miastem garnizonowym z prawdziwego zdarzenia, choć był wtedy stosunkowo niewielkim, zaledwie 25-tysięcznym miastem. Flotylla i cała jej otoczka wyznaczała rytm życia Pińska. Gospodarkę, kulturę, sport, wszędzie prym wiedli wojskowi z flotylli. Infrastruktura, którą zbudowano, też robiła wrażenie. Powstały nowoczesne hangary, warsztaty portowe, stocznia, komenda portu i kasyno oficerskie, a nawet własna elektrownia i radiostacja. Symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności była baza paliwowa, umieszczona na sztucznej wyspie. Najważniejszym punktem na mapie miasta było betonowe nabrzeże, liczące ponad pół kilometra długości, przy którym cumowały monitory rzeczne, takie jak słynny ORP Wilno czy Kraków, które często można zobaczyć na starych zdjęciach z Pińska. Flotylla to nie tylko okręty, to przede wszystkim ludzie, ich wpływ na lokalną społeczność. Marynarze tętniącego życiem Pińska byli elitą. Mekką życia towarzyskiego stało się kasyno oficerskie oraz prywatny teatr Holzmana, gdzie wystawiano sztuki m.in. z udziałem marynarzy. Co roku 3 lipca uroczyście obchodzono święto flotylli rzecznej, które przyciągało tłumy mieszkańców na parady i koncerty orkiestr wojskowych. Niezwykle ważnym aspektem życia w Pińsku był sport. Wojskowy klub sportowy Kotwica Pińsk był dumą regionu. Marynarze trenowali niemal wszystko, od wioślarstwa i żeglarstwa, przez szermierkę i boks, aż po hokej na lodzie. Piłkarze Kotwicy byli niemal bezkonkurencyjni na Polesiu, a ich mecze budziły ogromne emocje. Głównymi przeciwnikami były drużyny z Brześcia nad Bugiem. Dwukrotnie, w 1935 i 1936, piłkarze z Pińska stawali się mistrzami Polesia, ale nigdy nie mogli awansować do pierwszej ligi. Ale ważniejsze dla Pińska były mistrzostwa marynarki wojennej. Jeżeli w danym sezonie Kotwica wygrywała derby z flotą Gdynia, to kibice byli w stanie wybaczyć piłkarzom wszelkie inne porażki. U progu 1939 roku flotylla pińska była potęgą. Liczyła około 100 jednostek, w tym monitory, kanonierki i kutry uzbrojone, a służyło w niej blisko 2000 marynarzy. Jednak natura i polityka jakby sprzysięgły się przeciwko nim. Lato 1939 roku było wyjątkowo suche, co spowodowało drastyczne obniżenie poziomu wód w Pinie i Prypeci. Ciężkie monitory straciły zdolność manewrowania. Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakowało Polskę, los flotylli został przesądzony. Dowództwo stanęło przed dramatycznym wyborem, aby sprzęt nie dostał się do rąk agresora, nie stał się jego łupem, między 18 a 21 września wydano rozkaz zatopienia jednostek. Marynarze, pozbawieni swoich okrętów, nie zużyli broni. Spróbowano oddziały lądowe, które wcielono do brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. Wielu żołnierzy flotylli brało udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Tak skończyła się krótka, ale bogata na wydarzenia historia flotylli pińskiej, która przez 20 lat formowała wizerunek miasta nad Piną. Pozostały po niej jedynie wspomnienia i stare fotografie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworze Nie idź do opery. Stalowy Bagaż był polskim zespołem rockowym założonym we Wrocławiu na początku 1981 roku. Choć działał zaledwie 2 lata, zapisał się w historii polskiego rocka jako ciekawy projekt muzyków z dużym doświadczeniem scenicznym, wcześniej grających m.in. w Nurt, Test, Porter Band, Pakt czy Romuald i Roman. Zespół powstał po rozpadzie Porter Bandu przy Domu Kultury Kozanów. Założyli go gitarzysta Aleksander Mrożek i basista oraz wokalista Kazimierz Cwynar, do których dołączyli Jacek Krzaklewski i Bolesław Patryn. Od początku była to więc swoista supergrupa oparta na muzykach znających realia profesjonalnej sceny. W pierwszym okresie działalności Stalowy Bagaż współpracował z Izabelą Trojanowską. W Polskim Radiu Poznań nagrano 4 utwory z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, które ukazały się na małej płycie Tonpressu. W 1981 roku projekt wystąpił m.in. na Rock Arenie i festiwalu w Opolu. Tam doszło do głośnego występu Trojanowskiej w stylizowanym stroju ZMP, który wywołał skandal i protesty, ale jednocześnie znacząco zwiększył popularność nagrań. Płyta sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Po wyjeździe Trojanowskiej do USA zespół działał już samodzielnie. W maju 1981 roku nagrał w Poznaniu kolejne utwory, m.in. Hamuj, hamuj, Baczność, baczność i Pożegnanie pychy, a także instrumentalne Riki-Tiki z udziałem Krzesimira Dębskiego. Pod koniec roku dołączył wokalista Lesław Kot, a brzmienie grupy zaczęło stawać się cięższe, bardziej hardrockowe. W grudniu nagrano w Szczecinie materiał na planowany debiutancki album z tekstami Jacka Zwoźniaka. Płyta ostatecznie nie ukazała się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Nagrane utwory wykorzystano później w programach telewizyjnych. Mimo to zespół intensywnie koncertował, występując m.in. z TV21, Oddziałem Zamkniętym i Lombardem. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak, wcześniej grający w Lady Punk. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. Powstała m.in. nowa wersja utworu Nie idź do opery, do której Telewizja Polska zrealizowała teledysk emitowany na telewizyjnej liście przebojów. Zespół występował także za granicą, m.in. w Heidelbergu. Grupa zakończyła działalność w 1983 roku. Muzycy kontynuowali kariery w innych projektach. Mrożek grał m.in. w Hazard i Recydywie, Cwynar i Kaczanowski w Tabu, a Lesław Kot współpracował z Kasą Chorych i Ozzy. W 2017 roku ukazał się album Ciężki Rock, wydany przez Gad Records, zawierający wszystkie nagrania zespołu z 1981 roku oraz dodatkowe materiały radiowe, w tym Riki-Tiki. Dzięki temu twórczość Stalowego Bagażu została ponownie odkryta i uporządkowana po latach. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze wspomnianej płyty Ciężki Rock. Tekst piosenki napisał Jacek Zwoźniak, autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek. Przed Państwem Stalowy Bagaż. Nie idź do opery.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Wiecier słaby od 3 do 4 metrów za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra dniem od 24 do 29 gradusów.
1: Ranice z racji.
0: Dobry dzień. U sobotu 15 żniwnia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem sobotni żywy efir z Radio Racja, jaki będzie praciągać do 11 godziny powodle polskiego i 12 powodle białoruskiego czasu. Siądnia imieniny odznaczają Wasil, Nika, Dzim, Platon i Szczepan. Usim imieninnikom żadaju wszystkiego najlepszego od białoruskiego Radio Racja. Siądnia u katolickim kościole odznaczaje ca u niebałziacie najświaciejszej Panny Maryi. Usich wiernika u pozdrawlaju ze światam. Żadaju tak samo usiecho najlepsze a tym, jak ja u tojże dzień 15 żniwnia naradzili się. A u minulym u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1769 godzie Napoleon Bonaparte, francuski imperator, a u 1960 godzie Ihar Waraszkiewicz, białoruski muzyka, lider hurta Krama. A w naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne padzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamiężu. Będzie tak samo mnoha muzyki, dobrej muzyki, a pokolż to życzę wam dobrej ranicy i jeszcze lepszego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja.
2: Хорошо быть змухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага. Бывай смаргонь, здароў парыш.

Wy słuchajcie sobotnią ranicu z racja na dziennikach u Polszczy w 8 godzin 10 chwilin, u Polszczy, u Białorusi 9 godzin i 10 chwilin i poczynajem...

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Jak ja już wspominał, siądnia Ryma katolicki kościół, odznaczaje świata u niebowziacia Najświeciejszej Dziewy Maryi. Jako jej czas to nazywaje, co tak sama świata Maci Bożej Zielnej. Heta dno samych starożytnych świateł, jako je biorę swój paczatek jeszcze u piatym stochodzi. Heta jest świata wielmi mocna odznaczaje, co tak samo u Polszczy i u odpowiedności z zakonem, a 18 studzienia 1951 roku. A w niepracownych dniach u niebowziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi zjawlajca dzierżawnym światam. Heta oznaczaje, że 15 żniunia kramy ofisy dzierżawne ustanowy nie pracują. Tak, że kto żywie u Polszczy, niechaj ab tym pamiętaje. Dzierżawne ustanowy tak nie pracują u sobotu, ale siądnia amal usie kramy u Polszczy tak sama zakryty ja. U Polszczy siądnia tak sama odznaczaje ca i druhoje dzierżawne świata, heta Dzień Wojska Polskaha, jaki był zasnowany u pamięć warszawskiej bitwy. Ja je nazywajuć tak sama cudam na Wiśle. Heta była pieromożna bitwa u 1920 godzie podczas polska-bolszawickiej wojny. Warszawska bitwa wyznaczyła niezależność Polszy i sarwała plany rozpowsiudzwania rewolucji na zachodnią Europę. Oficjalna nazwa heta świata, Świata Uzbrojenych Sił Republiki Polszcza, jano było wiedziana aktem Sejma od 30 lipienia 1992 roku.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: У Гайнаўцы завершыўся чарговы скульптурны пленер. Некалькі жнівеньскіх дзён, дзясяткі гадзін працы, гук піл і зубілаў, і драўляныя абярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ў унікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленэру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка, з якім паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Завершыўся чарговы скульптурны пленэр у Гайнаўцы. Які па ліку гэта пленэр і ці быў нейкі адметны?
3: Так, в тым року адбыўся ўж 24-ты пленэр рзьбярскі в Гайнаўцы. Выдажэнню брало удзел 5 артыстаў, гоўне мясцовых, але ўдало нам запросіць рўнеш пана Анджэя Опінскіга, прафесора з АСП в Варшаве, на кірунку рзьбярскім. І павстало 5 дужых пленэровых рзьб. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję. Brał udział w nich również nasz znany miejscowy autor, czyli Wiktor Kabac, któremu już niedługo będzie 92 lata i on jeszcze pamięta te czasy, gdy planery w Hajnówce trwały po 3 miesiące, przyjeżdżali artyści z Australii, z Japonii czy z Brazylii i to naprawdę było wielkie wydarzenie. My jako artyści z Hajnówki cały czas usiłujemy kontynuować tą tradycję. W tamtym roku powstał w Hajnówce park rzeźby w drewnie. Hajnówka, można powiedzieć, teraz jest jako jedyne takie miejsce na mapie, gdzie takie miejsce powstało. To ten park rzeźby został objęty patronatem marszałka województwa podlaskiego. Mieści się on na terenie aresztu śledczego, bo pan dyrektor aresztu śledczego wyszedł z tak właśnie propozycją do artystów, że jeżeli chcemy stworzyć takie miejsce bardzo związane z kulturą, to on ma na to plac przeznaczony i wspólnie z Euroregionem Puszcza Białowieska, wspólnie z artystami doszliśmy do takiego porozumienia i powstało właśnie takie bardzo ciekawe miejsce na mapie Polski, na mapie świata, gdzie ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak te rzeźby wyglądały z tego roku, z pleneru і з попередніх лет.
2: А вось гэтая пляцоўка, дзе зараз вашыя скульптуры стаяць, это што за пляцоўка? Ці яны будуць весь час тут, ці яны таксама перамесцяцца туды да ўсіх асноўных рэйсбаў вашых?
3: Так, то месца теж є дуже виянткове, бо то є терен надлешніцтва в Гайнувце. І я мовлю, щоб повстав пленер рзьбярський, то треба дуже дуже інституцій, які спільно мушуть догадати, мушуть співпрацювати. І щоб то все добре зграти, то направді то trzeba trochę wysiłku. Ale tutaj takim, można powiedzieć, motorem to są artyści, czyli miejscowi rzeźbiarze, którzy, żeby ta tradycja plenerów

0: nie zaginęła, żeby kontynuować te plenery. No, przez kilka lat chodziliśmy i rozmawialiśmy z miejscowymi władzami, żeby właśnie takie wydarzenie, takie kulturowe nie zaniknęło.
1: А ваша особистая скульптура, якую вы зрабілі на гэтым пленэры, што яна сабою ўяўляе?
0: Так, в тамтым року пазыскаліśmy bardzo dobry materiał, бо w wyniku wycięcia 300-letniego dębu, bo ten dąb stwarzał zagrożenie, rosł tutaj w Hajnówce przy pewnym bloku i pewne wydarzenie sprawiło, bo gałąź się oderwała, że nie doszło do tragedii, bo specjaliści przyjechali, dendrolodzy, zbadali drzewo i okazało się, że on w środku, ten dąb, pomimo tego, że jest potężny, jest spróchniały i zagrażał bezpieczeństwu. Dowiedzieliśmy się o tym, do władz miasta wystąpiliśmy z taką prośbą, żeby ten materiał nie poszedł na opał, tylko że został przeznaczony do drugiego życia, czyli do rzeźby. I w tym roku już z tego materiału drugi raz robiliśmy. Powstało 5 rzeźb, ale jeszcze zostały 2 duże kawałki, czyli ten dom posłużył, można powiedzieć, do 3 plenerów. Te drzewo i te drewno dostało drugie życie. W tym roku wyrzeźbiłem rzeźbę pod tytułem Król Puszczy. To jest taki potężny, 3-metrowy pień dębu. Same drewno podpowiedziało mi, że właśnie z tego będzie żubr, bo gdy tylko spojrzałem, tam było takie narość i od razu wiedziałem, że to jest głowa żubra. Tej rzeźby wykorzystałem również, bo w swojej twórczości przemycam elementy słowiańskie. W koronie żubr ma tak zwany kwiat życia, czyli taka słowiańska rozeta. Ona jest trochę nietypowa, jest bardzo rozbudowana, bo ma 8 ramion. Symbolizuje to potęgę i rozwój. A z tyłu oczywiście, ja tak mówię, żeby to było dość charakterystyczne, żeby to była moja rzeźba, wplotłem element ręcznika obrzędowego, czyli taki wywodzący się z słowiańszczyzny, z Podlasia, element właśnie takiego ręcznika, który okrywa głowę tego żubra.
2: Plener był organizowany Asocjacją Miejscowych Samokierowania Euroregiona Białowieska Puszcza.

Радио Рация. 5 chwilin zostajeca da połowy na 11 u Polszczy i połowy na 12 u Białorusi. A u połowie godziny Anna Szajkowska ja będzie zapraszać was na kulturne imprezy, jakie ja będą odbywać się siądnia i zautra na Białostoczynie. A raniej, ciapierużo, ja skażę wam krychu pra nadworje, jako je czekaje nas tak samo i siądnia i zautra. Siądnia u naszym pamierzy jasna, ciopla i bez opadkał. Wiecier słaby od 3 do 4 metrów za sekundę, cisku normie. Dniom temperatura budzi u Białostoku od 26 do 28 gradusa, u Harodni 24-28, u Bielsku Podlaskim 26-29, a u Hajnałcy, tak jak u Białostoku, 26-28 gradusów. U Bieraści, tak jak u Bielsku Podlaskim, 26-29 gradusów. Wieczorem temperatura powietra ma być do 27 gradusów, tak że siądnia trzeba spodziewać się cieplaga, a mal śpiekotnego dnia. Ноччу має бути ясна, вечір буде слабий, тиск у нормі. Завтра перемінна облачність і можуть виступити короткочасові дощі. Температура днем від 26 до 28 градусів.

Jolly Holland na chwalach białoruskiego Radio Racja, zawieszona ja pomiędzy jazzem, bluesem, soulem, a nawet rock'n'rollem. A prostoru cieper pierojmy Mali Obom Savin, pochodzić z upolności Abenaki, z Odanak, gdzie przeżywają karenne żychary tej czaski północnej Ameryki. Sionnia to obszar brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie. Ja je muzyczna misja realizować siebie u współczesnej twórczości, ale nie zabywajuczy swojej spadczyny, etnicznej kultury. Temu urozne sposoby i na debiutnym albumie Sweet Tooth, ale na czarchowym Automatic spróbuję spouczać gety świety. Nie uciekajczy tak samo i od różnych eksperymentów. Wielmi lubię takich twórców, pokolki gety mnie bliska i w kontekście tojestności pamierzą, a tak samo znikajczych kulturą. Z albumu Sweet Tooth, Mali Obom Savin i pieśnia Odana.

Mali Obamsawin z Północnej Ameryki, jaka ja pochodzić z karennej supolności Abenaki. A z nami, praz moment użo, Mali Glad. Zadumował się o głosci Glad, ta zwyczajna szwedzkie prozwiszcza, ci już taki mianuszka, jaka ja maję nam skazać, to Mali szukaje u swojej twórczości z osiody zadowalnienia. Jej szlach ciekawy. Pierwszy album Bedroom Stories pokazał się z początku w latach 2010-2014. A jak troch pieśń na je? EP. A pieśnia Loverboy łuczała, uwaga, na prynamsi 40 radiostancjach u Indiach. Jak pełnoformatny album Bedroom Stories pokazał się, uwaga, u tym uchodzie. A my posłuchajmy z jego pieśni This World.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, urem.

wydziedziczę, pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolic, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

0: Świetlany kurs narodziła się 9 studzienia 1972 roku w wiosce Zahalle lubanskiego rajona, gdzie prawiała dzieciństwa. U maleństwie szmat chwarela, przeżyła kliniczną śmierć i powodle własnych uspominał była wyratowana miastowymi wiaskowymi szaptuchami. U 1994 chodzi u jakim Mikola Kandrata uwachodził literaturu, skończyła filologiczny fakultet BDU. Paśla rozmierkowania pracowała nastawnica i urodnej wiosce i wychowacielka u dzieciaczym sadku, ale chutka syszła z systemy edukacji. U 1990 hady doluczyła się do Białoruskiego Nacjonalnego Ruchu, ustupiła u BNF, pracowała stażorem na Białoruskim Radio. Aktywna udzielniczała w życiu mińskiej twórczej bohiemy tego czasu, siabrowała z mnogimi wiadomymi dziejaczami kultury, sierot jakich byli Anatol Sys, Michał Aniempadystał czy Artur Klinał. U hadach 1996-1999 była główną redaktorką czasopisa Białoruskiego Helsińskiego Komiteta Człowiek. U różnych hady zjawiała się autorką wydania Nasza Niwa, Swoboda, Arche, Nasza Historia, Dziejaslow. U 2006 hodzie przejechała u Polszczu na pracę u Euroradio, gdzie odpracowała 13 hadów. Tak samo współpracowniczała z telekanalem Bielsat do 2020 hoda. Żyła i pomierła u Warszawie.
1: Ewa Wieżnawiec. Szlach drobna i zwłoczy. Fragment. Tak i wyszła, że na prekance żniwnia my prakacili na rowerach do baćkowego uroczyszcza, razeszli się metrów na 200 i poczali zgrabać chwaściste jesiena, dy nasieć ukopy. Ja pierakanana, aż to baćka maje na uwazie niejki inszy sens, czym narychtołka harczą karowie, niż ta kształtu wychowania pokorliwości i lubowi da ziemli. Wika, 30-godowa baba z paznochciami u kwietaczki, ciągaje siena. Dy ja tut nie pryszej, kabyle chwost, ale ja choć buntuju. Dostała z zaplecznika plastykołku dżintuna. Odkryju wam, pod niewolną pracą nie lga wykonywać bez alkoholu. U siebie wiaskowcy wiedają getoju wielką tajemnicę. Usie, a praczawiki, ja jej nie bacza, czy odczuwała, że jana nieuchwalna gladzić na moje prychlubwanie. Ну i хай. Ja grebla i nasila i grebla, postanowiwszy, że podymu głowę tylko na siaradzinie działki. Usie było skończone za niejkie 4 godziny. Miejsce było głuchoje, tylko paru razów projechali kombajny z dalniego pola. My zabrali się jechać nazad. Siostryca akuratna nawiązała sachordy grabli na bagażnik dystyrnu. Ja zakrócila szpagat aby jak. Rul nie waroczał się, spyniła się, przewiązała. Ja niczego nikoli nie rablu jak śled, kali mnie nie przymuszajuć. U północnej Korei jest poniatak praca lubowi. Eta bezpłatna robota na koryść gromadstwa. Nikto nie pytajeca, czy chcę ja wykonywać pracę lubowi. Może ja liczę za lepsze je odkupica. Za takimi rozdumami ja nie zauważyła, jak my projechali kilometry z dwa. Moje sachury grabli bersali się, ureszcie sarwany zup. Prakalał mnie kameru. Dowiedzieć iść pieszki. Do domu było daleko.

0: U 2008 hodzie wyjrzał pierwszy zbornik opowiadania Ujewy Wieżnawiec Szlach drobnej swolaczy, u jakim autorka wywiela heleryju nietypowych żanoczych wyobrazał, mocnych, trwalych hierain, jakie szukają siebie i sprawują wyżyć u surowych realiach. U 2015 Jana u pierwszyniu opublikowała opowiadanie Paraska i jaje czorny byk pod swoim saprawdnym prozwiszczem. U 2020 Ewa Wieżnawiec stała jedną z dwóch pierwszych autorek wydawieckiego projektu Światlany Aleksiejewicz Pflaubaum, u mierzach jakoga wyszła opowieść Paszto idziesz wołcza. Żanr twora określony jak balotna jakaska, galowna jeherainia, alkoholiczka średnich gadoł, jaka dohladala czużych starych ludzi na zachodzie i zmuszana jedzie na pachowanie swojej babuli warażbitki u białoruskiej głusz, gdzie pachlyblajeca u tragiczną historię swojego rodu i krainy u 20. stuleci. Twór otrzymał szeroki rozgałas i był przekładany na niemiecką, litowską i polską mowy. U 2021 hodzie Światlana Kurs była uhonorowana premią imienia Jerzy Giedrojca, a u 2023 niemiecki przekład książki trafił u short list Międzynarodowej Literaturnej Premii Doma Kultur Świetu. A poczynaje się, paszto idziesz wołcza, woś tak.
1: Ewa Wieżnawiec, paszto idziesz wołcza, fragment. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэты ключ ніадкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках.

0: U interwiu Deutsche Welle na pytanie, kudy piana pojechała najpierw pośla wiertaniu Białoruś. Adkaz świecany kurs był wielmi asabisty i prosty. Da chaty u wiosku od razu pojedu, baćko u baczu, sabaku ci moszku. Koniecznie, sustrenu się sa swoimi ziemlakami, chodzić czutki, że im nie podobaje co moja kniżka. Ja chaczu konfrontować się z imi twaram do twaru i posłuchać, co jany choczuć mnie skazać.
1: Ewa Wierznawiec, po co idziesz wołcza? Fragment. Niechaj rejsowy autobus, wiesielny pojazd, gościk ci czużanica i ludź dobrej darugaj, a ryna pójdzie sierpowoj, jakaja wiadzie praz pieranosie, grebielku pomiż dwoma balotnymi włoczkami. U jednym utopiła się kolgasna korowa, u drugim łoś, dyk arżałnik i wadzianiki u tych balotach ciapier mając dobry zajedak. За гребелькою тягнеться чорний алешнік у глибоких варунках, які ані зравнялися тут і за десятки год. Ями позаростали крапівой і диким хміллем, у їх в'ялися парацяці рукоў, заранки і гадзюки. «Погляді», – казала некалі баба, розхинаючи святочні окоси дикого хмелю і показуючи гняздечка заранки. «Які яєчки сині, не чапай яєк заранки, вічна проклятая будеш, наватка ти дохнуть, як зловять заранку».

Dwie czarchowe jastraty. Tak wygląda życie. Pamiętajmy, że tak Mikołaj Kandratał, jak i Światlana Kurs zostawili z nami czastku siebie, zostawili swoje książki. Wiertajmy się do ich i dziękuj temu, niechaj żywuć jany dalej razem z nami. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na poetyczne rozdumy w raz tydzień.

0: my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każdy mogli oglądać i kino, tylko chcieli. Nie tak wspominali, często mnoho mówili. Dziadko Iwan to jeździł tam do Rosji, kolegów swoich poznał, przyjechał, rozkazywał.
1: Wy zgadywali, że to wasze tato i dziadki byli takie edukowane, ale w takim sielsko-gospodarczym napramku, tak? Takie uczelniczka pokończali tam w Rosji.
0: Dziadko Wasil kończył jakąś buharcierską szkołę, potem był tutaj w Bielsku buharcierom. Na robocie był, a dziadko Iwan i tato kończyli jakąś sielsko-chyżajstwienny technikum. Tam on chyba jakieś działy miał, to je technikum miało, bo dziadko Iwan mleczarskie technikum kończył i potem tutaj w Bielsku robił w mleczarni, a tato mój to jakby na gospodarskie, takie z rolnictwem związane było. I robił w Orli sporo lat na stanowisku agronom. Gromadzki czy rolny, nie znaju jak to prawidłowo nazywało się, tylko znaju, że w urzędzie gminy pracował w służbie rolnej. A jeszcze w pierwsze to, jak tam kołchoz w Szastalach był, to poszedł do roboty, to był powiatowy związek kółek rolniczych. Bo pamiętaju tam, bo jeszcze woził mnie na choinku tam do siebie, do roboty.
1: Nie domali, żeby zostać w tym Kujbyszewie? Czom podumali, żeby wrócić się siuda?
0: Tak, rozkazywali pro to, tylko to taka smutna opowieść dość. Byli ludzie bardzo dobry, póki nie powstała ta rewolucja. Potem po tej rewolucji to, że ludzie normalnie zmienili się, byli inni. Było bardzo ciężko, głód panował. I że dziecko nie żył i babka gdzieś tam wrnula się z miasta i każe, ktoś tam z Pilik pojechał. Bo dowiedział się od kogoś, że wże mało kto został tutaj w Rosji, bo to nie było wsiech. Że to w jednym mieście, że Szastali byli tut. De kto popał, to tam musi żyć. Innym było lepiej, innym gorzej. I bardzo szybko babka podjęła decyzję, że jedem i wsio. I nie było zmiluj się, nie było tam nic. Wsio kinuli. A no was z waszymi szkołami pokończajete w Polsce te szkoły. No i tak było, że potem tato jeszcze jeździł do Białostoku na Dojlidy i kończał technikum rolnicze na Dojlidach. Jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
1: W którym rokowi wrnuli się tutaj do Polszczy z bieżeństwa?
0: Z bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe, chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe, kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa. I zarobiała dobre i wszystko, ale potem każe, dziwicie, że zaraz i roboty tu jej nie będzie, no bo taka obca jakby, obca, no każe, wsiak było.
1: Ale tutaj przyjechali, to, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
0: Jak wyrnuli się, to w Szastalach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do Szastal, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam leżat. I każe, nic tam nie zostało, Szastali nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za buharciera do Bielska, do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato, думаю, że też będzie się dzieci, poszedł za parubka Bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Bodźki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato gdzieś trafił za Bodźki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku ulicu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z lewok, nie popał na Brańsku ulicu i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Каже, какая это деревня? Он каже, Пилики, а тато каже, ну, знав менш больш, там помитав троху, де ти є Пилики. А, то Пилики, ну, і каже, що роботи тут ти в нас не знайдеш, іди далі. І зайшов, побив три неділі, але сусід йому говорить, щоб втікав стул, бо то, каже, дуже кепський господар, що ти тут не витримаєш. Бо їсти не давав, але тільки картоплі є в спарника. Але, каже, теж був задоволений тим, що не голодний, бо, каже, дуже добрі картоплі спарника там були. Треба було коні тоді пильнувати, щоб не вкрали, то під жолубом спав. І сусід підказав, щоб втікав стамтул, і тато втік від його і йшов, і трафив, і каже, ти не йди сюди на Бодьки, тільки накерував його на Бранськ. І він пішов до Бранська, то був марець, то перемог, перестудівся, і дівчі світло світіче, і підійшов до першої ліпшої хати, то були жиди. Тато хворий моцно був, і був брудний, бо там не було ані де умитися, ані їдзення, ніц у того чоловіка. І ті жиди його умили і убрали, а то є убрання, котрого тато дуже шкодував, що далося би там щось ще зробити з тим убранням, то спалили в печі, і тато бачив, як то є паліче, і казали, щоб не плакав. Дали йому друге убрання, бо вони були кравчами. Закликали жидовського якогось доктора, і той доктор вилічив тата, і знайшли дуже добру роботу за Чехановцем в Уші. Тато часто власне вспоминав тую вьоску, то тато був там більше як 2 літ в тій вьощі, і ті жиди з Бранська приїжджали, тата відвідували, і тато їздив до тих жидів до Бранська, теж в гості там на їхні тіє свята. І каже, дуже були добрі люди, були добрі господарі, завжди йому якоїсь убрання шили давали, а як був зі своїм господаром на ринку в Чехановцю спотикалися, то завжди нову шапку мав, доставав від того свого жида, бо вони власне тим кравєцтвом займалися. То так, що дуже добре, мило їх вспоминав тих жидів. І був, аж поки прийшла повістка до войска йти, то там. Ну, але приїхав вже тут, вже до Шастал, а брати приїжджали до тата тоді, бо щороку, як тато переробить, то платили завжди одна, яка крова ще перша очелі, господар казав, і буде яушечка, то пам'ятай, що то буде твоя. То брати приходили, бо тато наказував якось в якийсь там спосіб, і вони вже приходили по тую яушечку. І то вже забирали, то на зиму забирали. Потім приходить брат, чи ровером приїхав, дядько Іван, і каже, приходь вже додому, кидай, каже, вже свою Троянову. То було. Забила, як та вьоска, що там був кощул, до кощола їздили. І тато все дуже тішився, що такі були господарі, що він не був трактований як парубок, як роботник, тільки мав в кощелі викопану свою лавку навіть. По просто такий не був якби інший, бо колись для парубка то в кручі можна тільки було стати, а тато мав лавку. Сидів господар, і тато з боку господара сидів. А далі сиділа жінка, матка його і діти. Так в кощельній лавці колись.
1: То не перешкоджало, що він православний?
0: І з książeczki до набоженства господар з господинею учили його по-польськи. Дуже добрі люди були. По-польськи літер його учили. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
1: Jak nazywał się?
0: Teodor.
1: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach.
0: I w tym czasie, jak tato był tam z Ociechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali to je. I braty wsie, trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym miejscu, to okna, drzwi to sam robił i piec sam postawił.
1: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
0: A babcia Tatiana, to jej mąż był popadł w plen austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszką doszła na pińskie bolota i wrze z góry w most i wyrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam z 6 roku i z tymi dziećmi wyrnula się nazad. No i tu tato, że musiała chodzić tam do ludzi, zarobiać jakoś groszy. I dziadek ten Radian nazywał się, to wyrnął się że z tego plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywi w mer.
1: A one byli z Szastoł toże, czy?
0: Babcia Tatiana była ze Strykłów pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Strykłów do Szastoł, za Radiana, który w wojsku dość długo kazali służyć.

0: Do nas datelefonował się Łukasz z Repczyc. Serdeczna witajem i słuchem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałbym pozdrowić Ci, swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić Ci, swoją siostrę Magdę. Chciałbym pozdrowić Ci, swojego tata Mirka. I pieśń chciałbym Żonka moja kochana.
0: Uczyć się, to ja pieśnia. Dziękuję za telefonowanie.
2: A raczej witanie dla Jana Nazaruka z Kuraszowa. Razem z pożadaniami dobra, zdrowia, szczęścia, radości i udaczy pierdeje Tolik.
0: Serdeczne przywitanie dla Radio Racja i wiadomych koncerty pożadania dla siemi, znajomych i siabrów. Szle pastelny słuchacz Daniel i prosić pieśnią prymakoł Ojla Cili Husi.
2: U prymakoł badaj, że ja nie mogła znaleźć tę pieśnię, ale tymczasem żonka moja kochana ja.

0: 85 654 51 51, numer naszego telefonu. Jeszcze niespełna pół godziny zostało się. Możecie ten czas wykorzystać, aby nabrać ten numer. Jeszcze raz nagadaję, 85 654 51 51, aby przekazać pożadanie swoim rodnym ci znajomym. Ja zaglądaję u nasz Teams i tutaj jeszcze raz nam napisali Dubiny. Pan Biaruza, jaki ciepier pieradaje najlepszy, ja serdeczny, ja pożadani, pieradusim zdaruję, a zdejśnienie usich maraudy usiachu dobrega, a si Krawczuk z Kowrońska i z Bielostoka, a Osta Parku i Krzysiu Kozak z Gdańska, swojemu siabru z liceja u Hajnowcy, i prosić pieśń adresatem Bielu Jarozek, ja tolki, że to prahuczali.
1: I jośnijka i telefonowanie, zaraz pobaczę, kto nam zatelefonował się. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Tak, witam. Radio Racja.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Możecie kryszku dalej od Radio Prymacza odejści?
2: Dobre, dobre. Zaraz odejdu. Ja dodzwoniłam z Czeromki, moja imię Wila.
1: Witam.
2: Ja chciała pozdrowić swojego przyjaciela Jurka Chomańskiego, jego dzieci Krzysia i Adasia Chomańskich z Bielska Podlaskiego, a także swoich dzieci Łukasza z Warszawy, Anitę i Tomka z Białegostoku, Aleksiejuk, i tak samo wnuczęta swoje pozdrawiam serdecznie. A to, przy tej sposobności jeszcze chciałam pozdrowić Leona Szweda z Białegostoku, życzyć mu też dużo zdrowia i z jego panią, niech się trzymają zdrowo i wesoło. Także dziękuję serdecznie za możliwość połączenia.
1: Usiechu wam dobrego uczaromku. Ad Białoruska Radio Racja pierasylajem. I jeszcze chcę pieradać przywitanie i najlepsze pożadanie dla swoich baćków, swojej siostry, brata Tomka, Krzyśka z Garadka. Witaju swojego męża Jarka Styniewicz Wielkich. Was tak samo Radio Racja i żadaję wam usiechu najlepszego, kab wy długo grali dla nas. Emilia Styniewicz Wielkich, pieśniu kab zagrali Zorka, de toj czas. Bo się Zorka i toj czas.

0: Pożądanie mocnego zdrowia. A
1: i jeszcze już telefonowanie.
0: Już telefonowanie. Już.
1: U nas jest siemia nauki Jurka, jaki Jurka. Czekaje na suwiezie i czekaje już długo. Witaję.
2: Witaję. Хотів би переказати мою сестронці двоєрідну Ані Матищук з днем народження. Всього найліпшого. Аня, будь здорова і щаслива. То все. Дякую.
1: I my tak samo dziękujemy wam za telefonowanie. Usiechło, dobrego, usiemianu, kładkuli nie tak często nam dzwoniać. Czemu? Usiechło, dobrego.
2: A? Dobra.
0: Usiechło wam dobrego. Pożądanie mocnego zdrowia, miłych surprizów i usiechło najlepszego dla Agnieszki ze Starego Berezowa dosyłaje siemia Kalinowskich z Mochnatogo.
1: Serdecznie witanie i podziaki za cudowny prijom dla drogich genii Mikołaja. Zapraszam do nas na Podkarpacie. Marek.
0: 9 żniwnia swoje jubilejne narodziny odznaczał Mirosław Jagódź. Z tej nagody przekazuję mu najserdeczniejsze pożądanie, najmocniejszego zdrowieczka, radości, codziennego sonika, długich godów życia, Bożej opieki i zdejśnienia marał. Mnogie lety drogomu bratu śpiewają siostra Ewa i Bohdan Twarowski.
1: A u nas promaki i malinowy dzwon.

Funky. In the... Dobry wieczór, to DJ Ricky, witaju was u czerwowym wypusku Inda Mix. Na praciachu bliżejszej godziny zapraszają was na sumiesnuju prahu kupahuka, gdzie house sustrakajec z soulam i klasycznym dyska. Sionia jara blues stałku na płaunaść i atmosferu. Paczniem zbitał, jak i apastupowa was razagrajuć kap u druhoj czasce udaryć z jeszcze bolszej siłaj. Siadajcie zручniej, albo od razu wychodzicie na tant plac. Poczynajem nasze soboty.

Nadchodziła czerwowa godzina z cyklam Indamix. Wieliki dziakuj, to prawiali gety czas za mnoj. I z mojej muzykaj. Spodzieju się, gety haracki vibe dał wam pozytywny nastroj na usiu resztu noczy. Ja wiernusia da was nowymi hukami już opras tydzień, tradycyjna u sobotu a 21 godzinie. Cudowna ha wieczora, dobra ha odpoczynku i da sustreczy.